ñoom jurul baay yonent ti yalla nuh waye yonent yalla nuh bayam idris al mam la ci mom ni mu ngi tudon akhanuf wante